zawsze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

rozmowie czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

0: в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить, ну безперечно, дуже вона така має таку легкість, от те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там польською на початку, потім є українською, мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм, тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
2: По польську писałam текст, так як мовиш, ze swoją historią. Kiedy przyszło mi odpowiedzieć na to, bo wpierw napisała tekst Dana i kiedy mi przyszło jak gdyby się zmierzyć z tym, żeby jakoś to połączyć, to też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka burchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wzięłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I tak no, wiedziałam, że nie może zabraknąć w nim meandrów, może zabraknąć Ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także Ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i tej drugiej osoby, w której relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
1: Tak, i ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так, але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням, таким дуже важливим моментом в житті, так, тому що, ну, без води людина

0: na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, no to to tylko dodaje skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem by ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne. I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego. I jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też po pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
1: inną tradycją.
0: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały. A Boże, malej.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do minus 2, może 3 stopni Celsjusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Mm-hmm. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: 5. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek, syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

moja mała. Do widzenia już. Jeszcze raz buzi daj, aby walczyć kraj. Wielki kraj pełen zbóż, piękny dom pośród róż. Jeszcze raz buzi daj.

więcej nie myślę. Moja mała. Mała. Moja mała, idę w dal. Wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat, przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. I też zauważenia też czekają.
0: Bo tak się składa, że nazywamy się Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski i prowadzimy taką audycję pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:05 absolutnie na żywo do Was mówimy i dla Was gramy. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Jana Stępniewicz.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів –

0: Пів-на-пів, пів-на-пів. Це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
1: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z wami.

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały, albo że malej.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do minus 2, może 3 stopni Celsjusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: 5. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek. Syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

Moja mała. Do widzenia już. Jeszcze raz buź daj, aby walczyć kraj.

Krzywdzę. Będę listy pisał ci. O wojence nie myślę. Moja mała. Mała. Moja mała. Idę w dal. Wojny tam. Kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle. Moja mała. Moja mała.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat, przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. I też zauważenia też czekają.
0: Bo tak się składa, że nazywamy się Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski i prowadzimy taką audycję pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:05 absolutnie na żywo do Was mówimy i dla Was gramy. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Jana Stępniewicz.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на пул, пів на пів» – це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
0: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z Wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z Wami.

0: jakoś to połączyć. To też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka burchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wzięłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I wiedziałam, że nie może zabraknąć w nim meandrów, może zabraknąć ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i tej drugiej osoby, w której tej relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
1: Так, і ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так, але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням, таким дуже важливим моментом в житті, так, тому що без води людина не живе просто, але вода теж дуже і дуже очищає, дає силу, і навіть от в цей час, знову ж таки, згадую про те, що ми всі переживаємо, поляки, українці, поляки, які є постійно з Україною, які підтримують українців і українок в цей справді складний час, як ми сьогодні звертаємося до того, що нас оточує. І тут можна говорити дуже конкретно, як про наші ріки, які є в наших містах, селах, до яких ми повертаємося, або до яких ми не можемо вже повернутися, бо є і, власне, тимчасово окуповані території, де є теж, відбуваються бої, і куди люди не можуть вже приїхати, і невідомо, чи вони будь-коли приїдуть, але вони мають це в собі, мають, власне, цей простір в своїй уяві, в своїй пам'яті, і теж до нього вертаються. Ви, власне, говорите про віднайдення от цього щастя, говоріння про те, що я буду щаслива, я буду щасливий, але як, власне, от віднайтись в тому часі, коли є так багато втрат, як, наприклад, співає Крихітка, я не хочу відчувати кожен день втрати. Як бути з цим?
2: Ми тут не є якимись терапевтами, які зараз на ефірі тут Дагадана дасть одне правило, яке буквально всім раз і назавжди поможе стати щасливим. Мені особисто просто помогло перша річ – це

вже ще псине. Знову то зробивем. Сам себе пришедłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

palc. Jeden Bóg podzielony na nas dwóch. Jeden but nie do pary moich stóp. Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie.

tes couches. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: I to praca Switwicznego to jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego,

0: i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy w skutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania. Ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej. I praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Switłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto, ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони пристають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі. Я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо піддатися якомусь цьому блиску.

0: trybuny dla Warszawy Ilony Nemeth, słowackiej.
1: Nie śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
0: Tak, to jest instalacja. Ilona Nemeth, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę. Widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
1: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też radzę, warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
0: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny, tak bezpośrednią materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
2: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить якісь в процеси придбання і продажу, і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби, заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немет, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивними.
0: Я би хотіла ще тільки одну річ якби доповнити, бо тепер подумала, що ми маємо в принципі роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпеховський. І він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвансона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію. Хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення,

0: wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu, ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
1: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
2: Janę Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50na50@polskieradio.pl
1: 50na50@polskieradio.pl
2: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

ziemny, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram,